Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Przypomnę, Obzeracz Przyrody to taka wyjątkowa, interesująca, mam nadzieję, przyrodnicza audycja. Beru was w każdym odcinku, no nadaję ku wam triuku, besiduję na różne przyrodnicze temy. No i teper sme w takiej serii 20 odcinków, kole to właśnie besiduję pro nacjonalne parki w Polsce. No i dokładnie to chneska mamy nomir odtynka 88 i pojechamy chneska do ojcowskiego nacjonalnego parku. Nacjonalny park, jaki już był zaklekany w 1956 roku. Oczywiście, może te kojaryty, de nachodyt się ojciu i de nachodyt się ojcowski nacjonalny park, bo w małopolskim województwie, w krakiuskim powiti, około 16 km od Krakowa. Nachodzić się tot park na obszyri 4 gmin: Skała, Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś, tak po polsku, i Słoszowa. Tot nacjonalny park jest bardzo mały, jest najmniejszy w Polsce, ma powierzchnię 21 kwadratnych kilometrów. Tak, beruczy geograficzną mapę do ruky, no to doznamy się, że tot nacjonalny park nachodzi się na Olkuskiej Wyżyni w południowej części krakiusko-częstochowskiej wyżyny. Obymat win średnią część Doliny Prudnika, albo po polsku to tu riczku nazwemy prądnikom. To jest też na obszyri toho nacjonalnego parku część Sąspowskiej Doliny, ta i jeszcze poczasty kus takoj jurajskoj werchowiny tam. No i właśnie, jest bardzo mały tot nacjonalny park, ale bardzo interesujący. A jaki jest jego symbol? To myszperchacz. Właśnie, bo bardzo wiele w ojcowskim nacjonalnym parku mamy jaskiń, a w tych jaskiniach bardzo lublat żyty myszperchaczy. No i posłuchajmy może kus muzyki, a po krótkiej muzycznej przerwie budu przedłużaty besidu na temu ojcowskiego nacjonalnego parku.

Iwernulismy po krótkiej muzycznej perwi wertamy do programu Obzeracz Przyrody. Chneska wandrujemy po ojcowskim nacjonalnym parku. Już znamy, gdzie nachodzić się od nacjonalny park, no a teper posmotrmy na joho przyrodu, na landschaft, jakie dookola ojcowa możemy smotryty. Przede wszystkim budeme zachopluwaty się w tym parku krasnyma skałami, bo obszar parku budują wapniaky, jak pochodiat z epochy Chirnoj Jury. To te wapniaky wosny kały na dny dawnoho moria. Takim hołownym materiałem, z którego woznyknęły to te wapniaky, to były kistiaki bezchrbetnych. No i to te wapniaky to sód barz tak chruby w tej okolici, bo w paroch miściach możemy powiedzieć, że chrubota, chrubist to tych skał, werstw to tych wapniakowych skał idę aż do 200 metriów. No i możemy dozryty się dwóch rodziu tak to tych wapniakiów. Najdemy w ojcowi twerdy, takie skalisty wapniaky i miachky, takie werstwowane wapniaky. To te skalisty wapniaky to tworiat weloch takich skałkowych form, takich bastioniów, a to te werstwowane wapniaky to wypełniają obszar meczenyma. W skalistych wapniakach też znajdziemy na premier takie skelety chubok, no a w to tych werstwowanych wapniakach to znajdziemy tak ostanki dawnych organizmiów na premier ramenonohiu, albo takie też buły skalisty, buły z kremienia. No i też w Rizba ojcowskiego nacjonalnego parku jest osobliwa, bo mamy tam takie dolinne formy, które tworzą wielkie takie jary, takie pary i też może powiste, które mają chłopotu aż do 100 metrów. To są takie krasowe dolinki, też znajdziemy tam takie terasy, znajdziemy też takie stożki, które nasypały się z sód pełny pisku, mułu. No, jest weloch takich form rizby terenu, no i też sód to te bastiony, skalisty bastiony, tak wystający nad powierzchnią wysokie wapniakowe skały. No i w ojcowskim nacjonalnym parku to hołowną doliną jest dolina Prudnika, Prądnika i Sąspowska. One mają takie płaskie dno i mają stromy, ostry, takie wertykalne stiny. No i po to tych dolinach, oczywiście po dnach to tych dolin płyną potoki. No i też do tych dwóch dolin też dochodzą weloch mniejszych, no w bilszosty to takich bezwodnych, bokowych dolin. No i też, co możemy tam najty, okrem krasnych wapniakowych skał w ojcowskim nacjonalnym parku, możemy najty archeologiczne sensacji. I właśnie pro paroch z nich powiem wam po krótkiej przerwie.

Skończyła się muzyczna przerwa, a chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Ojcowi, a dokładnie po Ojcowskim Nacjonalnym Parku. Jest to krasna obszar, która słynę z wapniakowych skał, ale też słynę z weloch archeologicznych sensacji. No, historia toho, tej okolici jest bardzo dłucha i besiduju pro historię taku do Seredwicza albo do antyczności, ale besiduju pro prehistorię tak naprawdę, bo tak wielo jaskiń, da jakich skalnych kolyb, to w tysiące roku temu były bardzo przydatny nelem dla myszy perhaciu, ale też dla ludy. No też dost wielo było toho kreminia, który występuje, nachodzić się w wapniakowych skałach, no i też taka zrzeźniona rizba terenu. To wszystko razem do kupy zrobiło bardzo dobre obstawiny do toho, żeby zaselił to tu okoliciu czołowik. No i najstarsze archeologiczne odkrycia to mamy z jaskyni Tunel Wielki. No jakby się dojut mądry hołowy archeology, to tam naszli takie nariadia z kreminia, które mają bilsze jak 5 miliona rokiu i to sód jedny z najstarszych toho roda kreminianych nariadiu w Polsce. I to ty nariadia to zrobił ne homo sapiens, bo jeszcze joho na świti nie było, ale homo heidelbergensis, predok neandertalczyka. No ale tak, to sód jedne odkrycia, ale jeszcze były odkrycia właśnie tykajuczy się neandertalczyki, u których żyli w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. No to oczywiście nie było toho parku, ale była krasna precina okolicia i żyli w jaskyni ciemnoj. Tam naszli archeologi jak ostanki, pamiatki po neandertalczykach sperzed 120 tysięcy rokiu. Dokładnie to była tołdy ledownikowa epoka, ledownikowy period, no i tołdy neandertalczyki chorony się w takich jaskyniach i medżyńczyma w jaskyni ciemnoj. Naszli tam to te archeologi, no właśnie, nariadia z kreminia i one były takie ostre, to te odłamki. I prawdopodobno to te neandertalczyki, to była taka skupina poluwaczy, które poluwali na żyjuczy tołdy że zwierzęta. I wszystkie te odkrycia z jaskyni ciemnoj to są związane prawdopodobno z aszelską kulturową tradycją, która jest besidowana jak jedna z najstarszych w Europie. No i oczywiście jeszcze mogę wam podawać bilże do tych archeologicznych odkryć, ale nasz program tołdy by trwał nie 5 godziny, a 5 dnia. Zatem no muszę już zareklamować wam, że może te w City na stronie nacjonalnego, ojcowskiego nacjonalnego parku doczytać się bilsze i właśnie tak wam to zareklamuję i zaohaczam właśnie, żebyście poczytali, postudiowali bilsze na temu archeologicznych odkryć z Ojcowa. A teper posłuchamy kus muzyki, a paki jeszcze wertam do was z korotką turystyczną temą, jaka też precin jest ważna, jak idę pro Ojcowski Nacjonalny Park.

0: skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do Ojcowskiego Nacjonalnego Parku. Teper, drodzy słuchacze, chcę wam zareklamować jedną turystyczną trasę, jaką możecie zrobić w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. A dokładnie chcę was za tak poprosić na małą wandriłkę i ja wam powiem takie techniczne detale, tykajuczy się właśnie tej trasy. Bo chcę powiedzieć pro trasu związaną z zielonym turystycznym szlakiem, jaki idzie presto od Nacjonalny Park. Ten szlak zaczyna się w Sąspowskiej Dolinie, ale możecie też zacząć wandriłku to tym szlakom od Złotej Hory, gdzie znajduje się wielki parking. No i odtal idete w stronę Zamkowego Parku, pak idete przez centrum Ojcowa, pak wychodzicie na jaskyniu ciemną, na choru okopy i pak schodzicie w dolinę do Doliny Prądnika. Tot szlak jest miejscowym szlakom, znaczy winne je dołchy, ma je 5 km dołchosty, był wyznaczony w 1992 roku. Od takiego skrzyżowania szlaku idę przez Zamkowy Park, popry dawnych hotely Pit Łokietką i Pit Kazimirom. Pak idę tot szlak przez drogą do kasy przy jaskyni ciemnej. Pak trzeba bardzo ostro podejty na choru tiż do jaskyni. To do jaskyni jest około 400 metrów. Nad jaskynią szlak podąża się dalsze przez koronną choru, pak przez skałę Wapiennik i na choru okopy. Na toti chori okopy możemy dozryty się ślidił takich zemnych wałił, które okrużale chneska już nieistniejucej seredwicznej chrat Konrada Mazowieckiego z 13. stolicia. Dalsze tot szlak idę do dna, idę w dolinę, do Doliny Prądnika i pak możemy wrócić do Ojcowa Hołowną drogą w dolinie. Tiż tot szlak jest bardzo interesujący, bo sud na jego trasie widokowy toczkę i właśnie z tej nachody bardzo zaochaczam, żeby skorzystać z wandriłki z zielonym szlakiem w Ojcowi. No i tiż kiedy budete wertaty już z chory okopy i pak doliną Prądnika już do Ojcowa na Zamkowej Parki Złotu Choru, no to możecie dozryty się dyry, jaka wskazuje początek jaskyni okopy Wielkoj Nyżnoj. To bardzo dołucha nazwa, cztery słowa, jaskynia okopy Wielka Nyżna. No i też jak pidete to tym zielonym szlakom, to na trasie budete smotryty riżny, takie turystyczne tablici, które informują na temu przyrody, historii, prehistorii i tak dalsze. Zatem to nie bude lem samochodzenia, wandruania, ale to też bude edukacja. No i to tylko właśnie taką małą reklamą jednego krótkiego szlaku w Ojcowskim Nacjonalnym Parku budu kinczy technicznie odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za proszę was kraśnie słuchać dalszych odtynki obzeracza przyrody. Trzymajcie się zatem, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

serce, o zradzie, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

0: Jest sreda, 5 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Jak już sme spomínali, podczas rok 6. Lemkijovskoj vatro na čužoni v Michalovi, nahorodu imeny Nikofora, priznawano za činnosť dielnosti dla Lemkijovskoj kultúry, otrzymała Štefania Trochanovská. Poetesa i dlholetnia organizatorka dielnosti ansamblu Piśni Tanča Lemkovina była wszanowana za swoje zaangażowanie w zachowanie i rozwitok spadkowiny Lemkiju. Wręczenie nagrody odbyło się 31 lipca juleja przy odkryciu tegorocznej watro. Laudację wygłosiła profesor Olena Duchfeifer, jaka przypomniała bogaty dorobok laureatki i jej długoletnią pracę dla lemkijowskiej wspólnoty. Podkreśliła też jej rolę w budowaniu pozycji ansamblu Lemkovina ta podporu, jaką protiahom wielu kroków dawała swojemu mężowi Jarosławowi Trochanowskomu, maestrowi, twórci i długoletniemu kierownikowi ansamblu. Štefania Trochanovská, narodzona w 1951 roku w rodzinie Kaniu, wyseleni w akcji Wisła, od dekad angażuje się w kulturną i literaturną działalność. Z przyczyny nieprzysutności na podii nagrodu odobrał w jej imieniu Severian Kosowski. Organizatorzy podkreślali, że jej praca i oddania przyniosły wymierny hosen czymi lemkijowskiej wspólnoty. Niżnośleska wojewoda Anna Żabska poklikała Rafała Szydłowskiego na stanowisko pełnomocnika niżnośleskiego wojewody do spraw nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Zastupił win na tym stanowisku Mariolu Apkowicz. Rafał Szydłowski od roku związany jest z Niżnośleskim Wojewódzkim Urzędem w Wrocławiu. Teraz kieruje Departamentem Rozwitku i Terytorialnej Współpracy. Współpracował i z doteperyśnim pełnomocnikiem do spraw mniejszości, odpowiadającym Medzeńczyma za realizację programu Sospilnej i Gromadzieńskiej Integracji Romiów w Polsce na rok 2021-2030 na obszary Niżnośleskiego województwa. Do zadacz przedstawnika należy koordynować działania urzędowej administracji dla nacjonalnych i etnicznych mniejszości, podpierati ochronę praw mniejszości, protidziałati dyskryminacji i współpracować z samourzędami i sospilnymi organizacjami. Doteperyśnia pełnomocniczka Mariola Apkowicz podziękowała przedstawnikom nacjonalnych i etnicznych mniejszości, sospilnym organizacjom, samourzędom i instytucjom za współpracę. Podkreśliła znaczenie dialogu i wzajemnej poszany w budowaniu porozumienia. Pogratulowała też Rafałowi Szydłowskiemu, że objął funkcję i zadeklarowała podparcie i gotowość do dzielenia się swoim doświadczeniem na hosen wszystkich mniejszościowych sospilności. Sejmowa Komisja do Spraw Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszości zgodnie przyjęła dezyderat, jaki toka dostępu do nauki kaszebskiego języka dla wszystkich szkolariów, które żyją na obszary, gdzie się ochosnuje, niezależnie od gromadzieństwa. O sprawie od dłuższego czasu beśdowano w kaszebskim środowisku, które starało się o zmianę teperyśnich pryncypiów. Komisja zwarnuła uwagę, że kaszebski język jest jedynym w Polsce regionalnym językiem, a jego ochrona i rozwitok wynikają tak samo z dyrżawnego prawa, jak i międzynarodowych zobowiązań. W przyjętym stanowisku podkreślono, że możliwości nauki regionalnego języka powinno ryszać przede wszystkim miejsce zamieszkania, a tak samo ochota jego poznawania, a nie gromadzieństwo szkolara. Члени комісії вказали теж на суспільно і едукаційно аргументи. В їх опінії уможливлення науки кашебського язика дітям чужоземців, що живуть на Кашебах, може сприяти інтеграції з локальним спільнотом і підпирати заховання язика через звикшення числа його хоснувателів. Комісія зазначила теж, що число школярів без польського громадянства, заінтересованих науком кашебського, є тепер невелике. Za to ewentualne poszerzenie dostępu do zajęć nie powinno sprzyczynić dodatkowych kosztów czy organizacyjnych problemów. W związku z tym parlamentarzyści zwrócili się do ministra edukacji o czerwową analizę obowiązujących przepisów i praktykę ich stosowania W obszarze realizowania nauki kaszebskiego języka przez szkolery już to nie mają polskiego romadziństwa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

A tu ranka. Wystawlu swój chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu otweranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci kadysi wynesty musiat zo świta toho murianku.

Skaniol.

Fox.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Zaczynamy Beskidnik, czyli naszą audycję geograficzno-turystyczną, w której podróżujemy po różnych zakątkach świata, zarówno gdzieś blisko w naszych Beskidach, Karpatach, a także gdzieś wybierając się w dalekie krainy. I dzisiaj właśnie pojedziemy w tą daleką krainę, dokładnie na północ Europy. Pojedziemy do Finlandii. Będziemy dzisiaj zwiedzać dwa miasta, Oulu i Rovaniemi. I zwłaszcza przy tym drugim zatrzymamy się troszeczkę dłużej, bo wiadomo, że ono nam się kojarzy jako to miasto świętego Mikołaja. Tak więc dzisiaj odwiedzamy Santa Clausa, można też tak powiedzieć. Przed chwilą właśnie słuchaliśmy muzyki w klimacie Skandynawii, dalekiej północy, dokładnie w języku samskim, w języku mniejszości zamieszkującej Laponię. Artystka Madi w piosence Far dla nas śpiewała. No i zaczynamy nasz Beskidnik i zaczynamy właśnie od porcji dobrej skandynawskiej muzyki. Kontynuujemy naszą pasę z Madi i teraz jest kolejny kawałeczek Idit Głowsu, również w języku samskim. Dajmy się ponieść temu klimatowi północy.

I to grała dla nas Maddy w piosence Idit Głowsu w języku Samów z dalekiej Laponii na północy Europy, na Półwyspie Skandynawskim. I właśnie to był taki znak, że dzisiaj w Beskidniku jesteśmy na północy Europy, w Finlandii dokładnie, i będziemy zwiedzać ciekawe miejsca. W tym kraju jest coś ze wschodu. Tak zapowiadając Finlandię, jest coś ze wschodu, zwłaszcza kiedy ogląda się przemysłowe miasta i spore blokowiska na przedmieściach. W tym kraju jest też coś z zachodu, kiedy myśli się o tutejszej wygodzie życia. I wreszcie jest coś z północy, kiedy myśli się o tajdze, zorzy polarnej i klimacie nieco chłodniejszym niż w Polsce. Właśnie mowa o Finlandii, najtańszym kraju w regionie Skandynawii, najbardziej bagiennym. Razem z Kanadą i Estonią należą do czołowej trójki na świecie i najciemniejszym, ponieważ zimą dzień tam trwa zaledwie kilka godzin, 3, 4, 5 godzin w zależności od części kraju, a na dalekiej północy to jest zaledwie godzina, 2 promieni słońca. I właśnie o Finlandii dzisiaj będzie mowa. Udamy się, jak już wspomniałem, na północ kraju.

chińskich opowieści. A na razie zapraszam na kolejną przerwę muzyczną. Zagra dla nas Zuzanna Jara właśnie po łemkowsku w piosence Majeran. Tak więc posłuchajmy rodzimych klimatów.

I to śpiewała dla nas Zuzanna Jara w piosence Majran, oczywiście po łemkowsku. A my wracamy dzisiaj w Beskidniku na daleką północ do Finlandii. I już udajemy się do naszego pierwszego dzisiejszego miasta, do Oulu. Jest to największe miasto północnej Finlandii, wielokrotnie zbombardowane podczas wojen. Dzisiaj prezentuje się nowocześnie, schludnie. Ale Mekką turystów zdecydowanie nie jest. Położone jest nad Zatoką Botnicką. Tutejszy port na zimę zamarza. A w XIX wieku, co ciekawe, znajdowała się tutaj największa na świecie fabryka smoły. Obecnie nad miastem góruje

ogromny zakład energetyczny przetwarzający torf. A dookoła centrum jest rozsiane kilkadziesiąt blokowisk, w których mieszka blisko 150 tysięcy mieszkańców właśnie Oulu. I chociaż widoki chwilami w Oulu nie pachną ekologią, to prawdopodobnie niebawem się to zmieni. Rejony Oulu są obszarem z kilkoma zakładami produkcji papieru, które produkują go najwięcej na świecie. Natomiast tutejszy uniwersytet stworzył doskonałe zaplecze dla rozwoju przemysłu informatycznego. Nokia. Mówi wam coś, drodzy słuchacze, ta nazwa? No właśnie, to tutaj znajduje się ośrodek badawczy tego kiedyś najlepszego i największego producenta niezniszczalnych telefonów. Nokia. Dzisiaj firma Nokia należy do Siemensa, ale to nie oznacza, że ona nie istnieje w ogóle. W Oulu nadal istnieje ośrodek badawczy Nokii. Tak więc nazywa się również to miasto w niektórych internetach Doliną Krzemową Północy. Tak więc przypominając też położenie Oulu, jesteśmy naprawdę na dalekiej północy Finlandii, już blisko koła podbiegunowego. No ale pospacerujmy troszeczkę po tym mieście. Centrum miasta jest niewielkie, nowoczesne i poza kilkoma starszymi kamienicami, które ocalały po II wojnie światowej, nie ma zabytków. Pięknie prezentuje się wnętrze domu targowego, po fińsku Kauppatori. Klimatycznie zrobi się też na wyspie Pikisari, na której jest wiele drewnianych domów i willi. Jeśli jesteście głodni, nie macie dużo pieniędzy i nie zależy wam może na jedzeniu mięsa z renifera czy łosia, choć jest ono pyszne, ale za ten smak trzeba słono zapłacić, to polecam tak prywatnie odwiedzić Park Buffet w centrum miasta. To jest taki lokal, gdzie za niecałe 10 euro można kupić posiłek na zasadzie stołu szwedzkiego i najeść się do woli fińskimi pulpetami, mięsem w sosie, ziemniakami, licznymi sałatkami i do tego wypić kawy do woli, ile zechcecie. Natomiast w Oulu, jeśli ktoś szuka tanich noclegów, no to jednak nie zostanie nic innego jak zareklamować serwis Couchsurfing, czyli jest to taki serwis, w którym ma się profil i jakby osoby chętne gościć turystów, podróżników ogłaszają się tam, a ci właśnie turyści, podróżnicy wysyłają zapytania i to jest na zasadzie wzajemnego po prostu nocowania siebie. Ponieważ hostele i hotele jednak są na polską kieszeń bardzo drogie i też także w Oulu, więc couchsurfing wyda się najbardziej rozsądny w tym przypadku. I w Oulu działa on niezawodnie i może się też okazać, że nasi hości zaserwują nam z rana kawę i będą dobrymi kompanami do rozmów. Tak więc zapraszam do Oulu, żeby poznać taki klimat już północy, tej dalekiej Finlandii, już zobaczyć trochę te kilka zabytków, trochę drewnianej architektury i poczuć ten klimat. No a my jedziemy dalej, ale to po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy też coś z dalekiej północy, ale z Islandii. Zespół Kaleo w piosence po islandzku For i Faglas Kogi. Tak więc dalej zostajemy w klimacie północy i jedziemy teraz muzycznie na Islandię.

0: Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkoleci, lem kiuski hołos w twoi chorze. Lem FM.
1: I to grali dla nas z Islandii, z dalekiej Islandii, zespół Kaleo w piosence oczywiście po islandzku For i Faklaskogi. No i my jesteśmy właśnie w Beskidniku, w klimatach północy, dokładnie w Finlandii. Przed przerwą muzyczną już się dowiedzieliśmy kilku ciekawych rzeczy o mieście Oulu, które znajduje się na drodze do naszego miejsca docelowego w dzisiejszym programie, a mianowicie Rovaniemi. I stolica Laponii, ponieważ nią jest właśnie Rovaniemi, jest największym pod względem powierzchni miastem Finlandii. Ta powierzchnia to 8000 km2. Jest to tyle samo, co województwo opolskie w Polsce. Tak więc jest to miasto ogromne, choć zamieszkałe przez jakieś 100 tysięcy mieszkańców. Rovaniemi jest znane jako miasto świętego Mikołaja. Potrafi być tutaj niezwykle zimno, zwłaszcza zimą oczywiście, a w lecie temperatury powyżej 20 stopni to już upał. Tak więc zapraszam do Rovaniemi, które jest też idealnym miejscem, żeby oglądać zorze polarne. No ale najpierw powiedzmy sobie o tej wiosce świętego Mikołaja, że jest to miejsce, które przykuwa uwagę wszystkich, chyba chińskich turystów. Doprawdy jakby turystów pochodzenia azjatyckiego jest tam tak wielu, że możemy zostać na miejscu pomyleni nawet z samymi Finami ze względu na nasz europejski wygląd. Wioska świętego Mikołaja to także troszeczkę świątynia rupieci, pamiątkarnie, sklepiki, poczta Mikołaja, kawiarnie, restauracje, hotele, a wszystko w cenach, łagodnie mówiąc, niemałych. Jednak Rovaniemi uchodzi za miasto bardzo drogie w skali Finlandii ze względu na tego świętego Mikołaja. Ale na pocieszenie sama wizyta w biurze świętego Mikołaja jest darmowa i każdy może wejść, zobaczyć, podać mu rękę, zamienić dosłownie kilka słów, ale niestety za fotografię z nim trzeba słono zapłacić, dokładnie 25 euro. Chociaż będąc w większej grupie zawsze koszty się rozkładają i można zaszaleć. No ale nigdzie nie poczujemy takiego klimatu Świąt Bożego Narodzenia jak właśnie we wiosce świętego Mikołaja, więc gorąco polecam, choć raz w życiu, myślę, że jeden raz wystarczy, zobaczyć to zjawisko tak naprawdę na własne oczy. A co więcej, o samej zorzy polarnej i jak ją oglądać, to się dowiemy po kolejnej przerwie muzycznej. Jesteśmy w klimacie północy, ale już schodzimy powoli na południe, no do Estonii. I zespół Zetot w piosence Kuldny Norik, czyli Złoty Młodzieniec. Posłuchajmy takiego kolejnego spokojnego kawałka. Weźmy kawę, herbatę do ręki i się zrelaksujmy.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hałos w twoich hyży.
1: I witam z powrotem na antenie LEM FM i trwa Beskidnik. Przed chwilą słuchaliśmy z Estonii zespołu Zetot w piosence pod tytułem Kuldny Norik. No i właśnie to był dla nas sygnał, że dzisiaj jesteśmy na północy w naszym Beskidniku, dokładnie w Finlandii, a jeszcze dokładniej w Rovaniemi. A co tam robimy? Przed przerwą muzyczną byliśmy we wiosce Świętego Mikołaja, a teraz dowiedzmy się, gdzie można i jak zobaczyć zorzę polarną, zarówno w Rovaniemi, jak i w ogóle, jak najlepiej ją, może nie oglądać, co upolować. Ja osobiście obserwowałem dwie noce z rzędu zorze. Nie jestem może ekspertem od niej, ale drogim słuchaczom podzielę się z drogimi słuchaczami podzielę się kilkoma informacjami, które okazały się w moim przypadku bardzo przydatne. Zorza polarna po pierwsze nie jest widoczna każdej nocy. Najpierw trzeba sprawdzić prognozę zorzy polarnej na stronie Aurora Service. Wystarczy wpisać tak w wyszukiwarkę Aurora Service lub na właśnie stronach też podobnych do niej znajdziemy tą prognozę. Dla Rovaniemi wystarczy wskaźnik KP3. On jest takim minimum potrzebnym do obejrzenia zorzy polarnej. Ten wskaźnik KP, on jest coraz liczbowo coraz większy, im bardziej na południe. No a prognoza właśnie zorzy polarnej nam informuje, jaki będzie KP danej nocy. Tak więc to wtedy jest dla nas jasne, w jakim obszarze, jak bardzo na południe będzie ona widoczna. Ponieważ jesteśmy w Rovaniemi, które jest już na kole podbiegunowym położone, tak więc nie będzie o to zbyt trudno, żeby ta prognoza była jakby negatywna. To znaczy jest zawsze, prawie zawsze będzie widoczna zorza polarna na tej szerokości geograficznej. Oczywiście potrzebujemy do tego bezchmurne niebo. No i jeszcze wujek Google też może nam coś podpowiedzieć. Jest od groma różnych poradników, stron internetowych, mapek z dobrymi miejscami do obserwowania zorzy polarnej. Tak więc takie miejsce sami na mapie możemy sobie wyszukać i do niego się udać, gdziekolwiek na północy kontynentu będziemy. Po pierwsze, powinno od strony północnej być ciemno. Horyzont powinien być ciemny, niemal jak smoła. Najlepsze okazują się ku temu brzegi jezior, rzek, miejsca w pobliżu lasów i parków. Należy unikać obecności sztucznego oświetlenia. Im ciemniej, tym lepiej. I wcale nie jest takim dobrym miejscem jakieś wzgórze, ponieważ łuna miasta może nam zatrzeć widok zorzy nad horyzontem. Jeśli jesteśmy w Rovaniemi, to polecam podziwianie tego tańca zielonych ogni na niebie na skraju parku obok Muzeum Arcticum nad rzeką Ounasjoki, która przepływa nieopodal centrum Rovaniemi. Tak więc, drodzy słuchacze, zachęcam, a niektórych i wręcz aż przymuszam z dobrej woli, żeby zobaczyć raz w życiu zorzę polarną. Jest to wrażenie i doświadczenie nie do zapomnienia. Ale skoro już będziemy tam w Rovaniemi na północy Finlandii, to gdzie mamy tam spać? Ponieważ na pewno na jeden dzień tam się nie opłaca przyjeżdżać. Możemy skorzystać oczywiście już z wspomnianego wcześniej couchsurfingu, to jest jasne, ale hostów w mieście jest niewielu i mogą oni mieć bardzo dużą ilość zapytań o nocleg każdego dnia, więc nie jest pewne, czy nas przyjmą. Tak więc zostanie nam wybranie jakiegoś hostelu, których jest kilka w Rovaniemi. Ceny są, jak już wspomniałem, no takie niemałe na warunki polskie, dlatego warto wybrać się większą grupą na podróż na północ kraju. Najlepiej też zarezerwować pokój większy, wtedy koszty rozkładają się na więcej osób i jest taniej i znośniej dla portfela. Zazwyczaj w standardzie fińskich hosteli mamy już łazienkę w każdym pokoju, wygodne łóżka, balkon może się okazać z widokiem na wschód słońca. I zazwyczaj już hostele oferują śniadania w cenie pokoju, a śniadania w fińskich hostelach są bardzo ciekawe, ponieważ są bardzo tradycyjne. Będziemy mieć ciemne pieczywo, kawę, zalewajkę, wędliny, ser, warzywa, oczywiście dżemy, których jest bardzo dużo i przede wszystkim fińska owsianka, która daje krzepę na pół dnia. Zazwyczaj też w hostelach będziemy mieć do dyspozycji w pełni wyposażoną kuchnię na cały dzień, więc zamiast stołować się na mieście, można przyrządzić sobie obiad na miejscu za dużo, dużo niższe koszty. I chociaż Finowie mają, jest stereotyp o nich, że mają chłodną i taką zimną mentalność, że nie są zbyt emocjonalni i kontaktowni, jednak może się nam okazać, że będą bardzo miłymi, serdecznymi i uśmiechniętymi ludźmi, których spotkamy na naszej drodze w Finlandii. Tak więc polecam w Rovaniemi, żeby zatrzymać się na przynajmniej jedną noc, dwie noce. To będzie zawsze wrażenie takiego, mocniejsze wrażenie doświadczenia tej północy. I jeszcze nim przejdziemy do kolejnej przerwy muzycznej, chciałbym zdradzić taką małą radę jeszcze, jak zaoszczędzić na noclegach, zwłaszcza jak jedziemy na tą północ Finlandii. Wyśpimy się w nocnym autobusie. Jest taka fińska autokompania Onibus. To jest podobna do dawniejszej w Polsce firmy autokarowej Polski Bus, która się sprawdza doskonale jako wygodne miejsce noclegowe i bilety możemy kupić już od 1 euro. Autobusy mają sporo miejsca na nogi, więc to dla osób trochę wyższych też nie będzie problemu. Jeśli się wybieramy na przykład trasę z Helsinek do Oulu czy z Helsinek do Rovaniemi lub odwrotnie, to jest to na tyle długa podróż, która będzie trwać przynajmniej 8 do 10, 12 godzin, że spokojnie możemy się wyspać i dzięki temu mamy już jakby noc przespaną i jesteśmy już o poranku w pięknym miejscu. To taka rada od Beskidnika dla Was, drodzy słuchacze. No i na razie tyle może o tej Finlandii. Przejdźmy do przerwy muzycznej. Odpocznijmy troszeczkę od mojego gadania. Posłuchajmy trochę muzyki z Rosji, dokładnie z Sankt Petersburga, zespół Iowa w piosence Ja zabaliela taboj, czyli ja zachorowałam na ciebie. Posłuchajmy.

I to grał dla nas zespół z Rosji, dokładnie z Sankt Petersburga, Iowa, w piosence Ja zabaliela ta boy, czyli zachorowałam na ciebie. No i dzisiaj chorujemy, ale na Finlandię. Jesteśmy w Beskidniku i dzisiaj odwiedzaliśmy Finlandię. Już powoli się kończy nasz program, to sobie przypomnijmy, gdzie dokładnie dzisiaj byliśmy. Naszą podróż zaczęliśmy od Oulu. Od miasta, które kiedyś słynęło z fabryk smoły, dzisiaj słynie z przemysłu papierniczego, jednego z największych na świecie. No i jest miejscem na drodze do Rovaniemi, które było naszym miejscem docelowym w dzisiejszym programie. Byliśmy we wiosce Świętego Mikołaja, dowiedzieliśmy się dobrej wieści dla naszych portfeli, że na samo spotkanie z Mikołajem wyjdziemy za darmo, a co jedyne co tam się płaci, to za zdjęcie. Byliśmy, czy nie byliśmy, oglądaliśmy, podziwialiśmy dzisiaj zorzę polarną, dowiedzieliśmy się kilku ważnych informacji, jak ją upolować, gdzie sprawdzać, na jakich stronach internetowych prognozę pogody, czy prognozę dla zorzy polarnej, raczej tak to trzeba ująć w słowa. Dowiedzieliśmy się, w jakie miejsca mniej więcej orientacyjnie trzeba się udać, także w terenie, że trzeba bardziej polować na miejsca zacienione w dolinach, przy brzegach rzek, jezior, unikać raczej świateł miasta, no i sprawdzać, jaki jest ten wskaźnik KP danego dnia właśnie w rejonie, w którym jesteśmy. W Rovaniemi akurat to specjalnie problemu nie ma, żeby nie widzieć zorzy polarnej. Raczej ona tam jest bardzo często. Problem może być w zachmurzeniu, bo oczywiście przez chmury to nie zobaczymy nic. Dowiedzieliśmy się też, że w hostelach w Finlandii czy w Rovaniemi możemy mieć przyjemne śniadanie fińskie z owsianką, kawą zalewajką. I także dowiedzieliśmy się, że można podróżować w Finlandii nocą, nocnymi autobusami, które co jest sposobem na zaoszczędzenie kilku groszy za nocleg. I można się w autobusach, onnibusach dokładnie wyspać spokojnie. No i taka ta Finlandia. Finlandię ja osobiście widziałem tylko zimą, ale zawsze chciałbym ją jeszcze oglądać o tej porze roku, bo cóż może być piękniejszego od ośnieżonej tajgi, pustych dróg, wiecznej ciemności, kilku promieni słońca, które docenia się po stokroć bardziej niż gdy się ma słońca pod dostatkiem. Finlandia nie jest tak bardzo droga, drodzy słuchacze. W marketach można znaleźć produkty zazwyczaj nie droższe niż 2 razy w Polsce. W Norwegii jest to 5 razy drożej. Ten kraj, czyli Finlandia, uspokaja. Powinien być reklamowany jako stolica slow travel, ponieważ nigdzie nikt tutaj się nie śpieszy. Wystarczy wypić kawę o wschodzie słońca, a zimą bywa to dopiero o godzinie 10:30 i nie myśleć o niczym więcej. Tak więc polecam, drodzy słuchacze, Finlandię, podróżujcie i zwiedzajcie kraje północnej Europy. I tyle ode mnie w dzisiejszym programie. Dziękuję Wam bardzo za zasłuchanie, za cierpliwość. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta nasza dzisiejsza fińska przygoda. I do usłyszenia w kolejnych programach Beskidnika. Trzymajcie się, życzę miłego dnia. Na pożegnanie ode mnie Micromusic z Wrocławia, zespół nasz polski w piosence pod tytułem Po co ja tu jestem? No i to pytanie jest takim dobrym zakończeniem dzisiejszego programu. Po co ja tu jestem? Micromusic i pozdrawiam serdecznie.

0: Jest sreda, 5 serpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Jak już sme spomínali, podczas rok 6. Lemkijovskoj vatro na čužoni v Echalovi, nahorodu imeny Nikofora, priznawano za činnosť dielnosti dla Lemkijovskoj kultúry, otrzymała Štefania Trochanovská. Poetesa i dlholetnia organizatorka dielnosti ansamblu Piśni Tanča Lemkovina była wszanowana za swoje zaangażowanie w zachowanie i rozwitok spadkowiny Lemkiju. Wróczenie nagrody odbyło się 31 lipca juleja przy odkryciu tegorocznej watro. Laudację wygłosiła profesor Olena Duchfeifer, jaka przypomnęła bogaty dorobok laureatki i jej długoletnią pracę dla lemkijowskiej wspólnoty. Podkreśliła też jej rolę w budowaniu pozycji ansamblu Lemkovina ta podporu, jaką protiahom wielu roku dawała swojemu mużowi Jarosławowi Trochanowskomu, maestrowi, twórci i długoletniemu kierownikowi ansamblu. Štefania Trochanovská, narodzona w 1951 roku w rodzinie Kaniu, wyseleni w akcji Wisła, od dekad angażuje się w kulturną i literaturną działalność. Z przyczyny nieprzysutności na podii nagrodu odobrał w jej imieniu Severian Kosowski. Organizatorzy podkreślali, że jej praca i oddanie przyniosły wymierny hosen czymi lemkijowskiej wspólnoty. Niżnośleska wojewoda Anna Żabska poklikała Rafała Szudłowskiego na stanowisko pełnomocnika niżnośleskiego wojewody do spraw nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Zastupił win na tym stanowisku Mariolu Apkowicz. Rafał Szudłowski od roku związany jest z Niżnośleskim Wojewódzkim Urzędem w Wrocławiu. Teraz kieruje Departamentem Rozwitku i Terytorialnej Współpracy. Współpracował i z doteperyśnim pełnomocnikiem do spraw mniejszości, odpowiadającym Medzeńczyma za realizację programu Sospilnej i Gromadzieńskiej Integracji Romiu w Polsce na rok 2021-2030 na obszary Niżnośleskiego województwa. Do zadacz przedstawnika należy koordynować działania urzędowej administracji dla nacjonalnych i etnicznych mniejszości, podpierać ochronę praw mniejszości, przeciwdziałać dyskryminacji i współpracować z samourzędami i sospilnymi organizacjami. Doteperyśnia pełnomocniczka Mariola Apkowicz podziękowała przedstawnikom nacjonalnych i etnicznych mniejszości, sospilnym organizacjom, samourzędom i instytucjom za współpracę. Podkreśliła znaczenie dialogu i wzajemnej poszany w budowaniu porozumienia. Pogratulowała też Rafałowi Szydłowskiemu, że objął funkcję i zadeklarowała podparcie i gotowość do dzielenia się swoim doświadczeniem na hosen wszystkich mniejszynowych sospilności. Sejmowa Komisja do Spraw Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszości zgodnie przyjęła dezyderat, jaki toka dostępu do nauki kaszebskiego języka dla wszystkich szkolariów, które żyją na obszary, gdzie się ochosnuje, niezależnie od gromadzieństwa. O sprawie od dłuższego czasu beśdowano w kaszebskim środowisku, które starało się o zmianę teperycznych pryncypiów. Komisja zwróciła uwagę, że kaszebski język jest jedynym w Polsce regionalnym językiem, a jego ochrona i rozwitok wynikają tak samo z dyrżawnego prawa, jak i międzynarodowych zobowiązań. W przyjętym stanowisku podkreślono, że możliwości nauki regionalnego języka powinno ryszać i przede wszystkim miejsce zamieszkania, a tak samo ochota jego poznawania, a nie gromadzieństwo szkolara. Члени комісії вказали ті ж на суспільно і едукаційно аргументи. В їх опінії уможливлення науки кашебського язика дітям чужоземців, що живуть на Кашебах, може сприяти інтеграції з локальним спільнотом і підпирати заховання язика через звикшення числа його хоснувателів. Комісія зазначила ті ж, що число школярів без польського громадянства, заінтересованих науком кашебського, є тепер невелике. Za to ewentualne poszerzenie dostępu do zajęć nie powinno sprzyczynić dodatkowych kosztów czy organizacyjnych problemów. W związku z tym parlamentarzyści zwrócili się do ministra edukacji o czerwową analizę obowiązujących przepisów i praktykę ich stosowania W obszary realizowania nauki kaszebskiego języka czy szkolariu, co nie mają od polskiego romadziństwa.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
6: Owatrejbyk rymiruje.
7: Radby drużbą
8: buty.

Przeprajam Wam wszystkim, kocy słuchacze Wemkowskie Radio, Wem FM, w utrobnie ze Łużicy, ze serbskiej Łużicy. Myśmy Serbia, jedna narodna mięcina, która bydli wokół Budzisina a Koczebusa. A ja Wam przyjął, szota na lepsze, niech se Wam jule na naszym kulwatym świecie jara, dere lubi. Ryczak Wam je Tomasz Nauka z Budzisina.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 2. Piatnycia, 10 sicznia, 1940 samego roku. Pisze Jacenek Sydor do szosta w New London, pod datą 30 wersnia. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta rydnoho waszego seła pyszu do was nieznany wam człowiek kilka słów, w których was ta waszu wsiu rodynu pozdrawlaju. Lista od was odobrał brat Filowoj żeny Izydor Świadkowski. List był z datoju 25 lutego februara 1946 roku. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to lemko, wse mają duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor, odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawiatel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma dytmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty. Takoż i wasza sestra Stefania Szelep z mużą i dytmy wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Jeden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bardzo chłopców Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważno wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomarł w 1943 roku. Aż to do pereselenia to seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 familii, a ostało się wse około 40 rodyn. Na razie żyjemy, jak to każą, na łaści teperiszniej Polszczy. Mnoho chciałby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie możu. W Mochnaczki Wyżnej leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z tego sandeckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jakie przechodzia do tych ludzi, że wyemigrowali, to nie duże zwłucza dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jaki żył na Lemkiuszczyni, rozbył się. Odny wyjechali w głąb Wielkiej Ukrainy, a drugi po Haleczyni poselileś. Teper czuty, że to mnohy powertali na Haleczynu z Wielkiej Ukrainy. I tak wyszła z tym ciła kołotnia. A znaje też to lemko duże, przywiązany do swojej strichy, ta swojego żbyrka, że to jego orał, że to roku ta sijał tot bidny wiusyk z dida predita. Naród nasz, jak znaje te, mało oświadomleny i na żal, nie znał i nie znaje, na czym oparty się. Odny prowadzili propagandu, że to my ruski, prawda, tak ono było koleś. Druhy propagowali, że to my je Ukraińci. Zresztą nie trzeba wam i kazaty, bo wy to wsio li przyznajete. Te perisowity karzut, że to my od zapadnej Ukrainy. To my, to że Ukraińci. Polaky na nas hura, że to my Ukraińci. To marsz z Polszczy. Naród na Lemkiuszczyni zdywował się i zmieszał się. Czemu to takie? Nie ma i dywoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi boki szarpajut toho chłopa Lemka, bo on ledwo to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze pany, co kazali w serze sud ruskie, pokryliś, koli ruskie wojska przyszły do nas i teper żyjut po polskich miastach i swoje życia spasajut. No dast boch, że to da koli wsi opererwe się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rytko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Węgrynowicz spasaje swoje życia w Tarnowi. Uścia ruskie, powit Gorlici. I z prywatnego pisma pisze Fedor, że u was robitnik zarobi dolara na godynę. U nas natomiast maje robitnik na traci od 15 do 20 zł na godynę, albo za 8 godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie około 25 centów za 8 godyn roboty. A teper, co może kupić robotnik u nas za denny 8-godynowy zarobok? 1 kilo sołoniny kosztuje u nas w wolnym handlu 350 zł. 1 kilo cukru 185 zł. I kilo chleba 25 zł. Litra mołoka 20 zł. 100 kilo pszenici 3,5 tysiąca zł. Żyto 2,5 tysiąca zł. 1 kiń 50 do 80 tysiąc. Jedna korowa 35 do 50 tysiąc. Motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc złotych. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaju od koho, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszyty maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty na peret, bo można by było na poczty i otworyty i stwierdzić, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że to dostają paczki, że to duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba bude albo lepsze paczki pakowaty, sznurkami zawiązywaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze bude posłaty dolara albo dwa w rejestrowanym liści, jak kupułaty dorohoryczne szmatki, jakie na pocztach wymieniają, albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie ma dobrej mamy, a wsiuda maczochu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polszczy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolne czy itd., że to te riczy perewezyt UNRRA, a zwertaty się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co opłatać się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor przysłał w zgadaną liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszki pomoże i zakorenyć się. Zależało mi duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemkosojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że to przyjeżdża sowiecka komisja do Peremyśla i kto chce pojechać SSSR, to budem ich pojechać. Na zimę nie będę bardzo ochotny, ale na wesnu zbierę się bardzo. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu na daty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śledujące pismo od szkolnych ditej w celi czarna, poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poczto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnym celi na Lemkiuszczyni. Seony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżytelił. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Panie redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić? Tu jest dity, jakie przychodzą do szkoły hoły, bosy, a często i głodny. Zbliża się zima, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was. Poruszajcie tak pekuczu sprawę jak bida i nużda naszych ditej. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanami z Czarnoj i sąsiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w tych miejscowościach, gdzie jest bilsze odnoselczan z Czarnoj, paru żen pereszło po merze krajaną, zobrało odeżu dla szkilnych ditej i posłało paru pakunków do czarniańskiej szkoły na adres uczytelki.

zaszczyt toho, što sme zabrali z Polšče. Ja sam mal paru konej, tri korovy, jednoho buhaja, jednu ja vývku pčoły i vši hospodarske znariadia. Takže do Grybova ja vývz visem fur. Jak my wyjeżdżali, ja zabrał jednego konia, dwie korowy, jedno jawiłku, pczoły, dwa wozy, maszynę do szycia, maszynę do mołoczenia i drugie. I to nas trzyma do tej pory. Zasiwy my ostawili, co było zasijano i zasadzeno. Prawda, i tu my dostali, chociaż nie na 100%, no to można wytrzymać, ale dwa miesiaci w nocy zniszczono moje cztery pni z pczołami, potem pacia propało w nocy i kury. I tak pomału już coraz mniejsze. To też to pojechali dalsze, wsi do nas powertali. Ostał się Zachar Kowalczyk, mąż Odozy od Pazy. A Odosa przyjechała do Semana Kowalczyka na Konopiłku. A aż to do Dmitra Wisłotkoho, to on był u nas w Jeholnyci. Był u Antonyja Humeckoho na obidzi, ale ani szwagra Antonyja, ani mene nie było doma, bo my oba wyjechali do Czernowiec za pokupką konej. No, co on wywnioskował, nie znaju. Duże mnie zaciekawiły to te wytynki z gazet, jakie tam w Polsce nasz naród terpyt. Kole my wyjeżdżali, takiego teraństwa nie było. Ale trudno, życia człowieku dorosze nad wsią. Może da kole się poprawić. Urożaj u nas byle słaby, bo posłucha majże ciły lito panowała. I teper doszczu nie ma. Ale jeszcze tego roku nie dajemy kontyngenty, to se dajemy radu. No na 1940 samej wrze trzeba budę dołaty. A naród werta jest daleka. Odoza rozkazuje, że to nikt tam nie może być. My na razie wsi zdrowy. I powody się nam, jak im wspomnął, nie najhirsze. Żyjemy nadzieją, że to kolesy się nam poprawy. A może przeżyjemy to tiachar, jaki raz u raz spadaje na nasz ruski naród. I na pewno słoneczko zaświty i dla nas. Odoza przyjechała Hneska. Może by deś najszła chatu, to by zaraz przyjechali wsi z ditmy. No ja się rozpisał jak Amros, a tu trzeba i dasz to robyty, bo się stara swaryt. My sobie żyjemy w zachodzie, diety słuchniacze i pracowity. Nie mogę na nikogo się poskarżyty. Dalsze familijne pozdrowienia. Nasze krajany w Germanii. Ożenił się z Niemką. Mnoho chłopców i dziewczat wywezenych Niemcami na przymusowe roboty w Germanii ostaje się tam do sich por. Gdy kotry z nich boja się jechaty do rodnego kraju, bo po biżeńskich taborach w Germanii polskie i ukraińskie faszysty straszat ich, że każdego, kto wernę się z Germanii do domu, bolszewiki wywoziat w Sybir. Inszy nie wertają cia, bo pożenyli się Niemkami w dołamy na ich gospodarstwa i tam już ostanut się. Dziewczata tak samo powychodyli za mąż, za Niemcił, a po biżeńcił z różnych drugich krain i już idut z mużamy. Niże pomieszczamy, że to pisze Anna Rewak, towariańska, do swojej tety w Ameryki. Droga teto, donoszę wam, że list od was ja odebrała i duże wam za dnego dziękuję. Ja, Bohu dziękuję, zdrowa. I donoszę wam, że ja wyszła za mąż 2 czerwnia, my brali ślub cerkowny. Brat Michał takoż ożenił się z Niemką z tego roku i już mają dytynu. On żywa od mnie 130 km. Droga teto, duże mnie to tiszy, że ja dowidała się za moich rodziców, już to on jeszcze żywot, bo ja nie znała do tego czasu niczego. Ja nie piszę niczego do domu, a czemu nie piszę? To wy dohadajcie się same. Ja was dużo proszę, jak budete pisać lista do mojej mamy, to pozdrowujcie jej od mnie i od brata. Napiszcie im, że ja żyła i zdrowa i brat takoż. Moha adresu nie posyłajcie do domu, żeby nie poszkodyte rodyczam. Bo młodsza sestra pojechała do domu, a po nyniszni den nie dojechała do domu. Droga teto, jakby wam nie było ciężko, to pomożcie nam w naszym ciężkim położeniu. A jak wam samym ciężko, to nie zadawajcie sobie kłopotu, a my same budeme da jak dawaty sobie ratu. Czemu my nie wertamy? Napiszemy w drugim liście. Anna Towariańska, Rewak. Jeszcze proszę was, daty do gazety adres Madzeja Stefana, który poszukuje swoją rodynę Franka Madzeja w New Yorku. Iwan Żuk w piśmie do bratowej żeny Anny Żuk w Kresona, Pensylwania, pisze, że to w Germanii ostało się jeszcze mnoho krajanów. On sam pisze jej z Münchena pod datą 18 grudnia 1946 roku. List ja otrzymał 16 grudnia 1946 roku, za który serdecznie dziękuję. Również dziękuję za dolara, tylko ja go nie odobrał, bo przy cenzuri pełno wyniale. To mu proszę na razie groszy w liści bliższe nie posyłaty, bo wytiahnut. U nas w Bawarii za groszy niczego nie kupyt, tylko na kartku. Poza kartku nimak niczego nie prodast. Ni mołoka, ni tołszczu, zahali niczego. Kartkę je na każdy miesiąc. Na miesiączną kartku

sno pryc ulicy i twoi wołosia rukami chładycy. Chciałbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

0: Dialem FM.
1: Jest sreda, 5 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Jak już sme spomínali, podczas rok 6. Lemkiewskoj Vatro na čužoni v Bechalovi nahorodu imeny Nikofora priznawaną za činnosť dielnosti dla lemkiewskoj kultury otrzymała Štefania Trochanowska, poetesa i dlholetnia organizatorka dielnosti ansamblu Piśni Tańca Lemkovina, była wszanowana za swoje zaangażowanie w zachowanie i rozwitok spadkowiny Lemkiew. Wręczenie nagrody odbyło się 31 lipca juleja przy odkryciu tegorocznej Vatro. Laudację wygłosiła profesor Olena Dutschpfeifer, jaka przypomniała bogaty dorobok laureatki i jej długoletnią pracę dla lemkiewskiej wspólnoty. Podkreśliła też jej rolę w budowaniu pozycji ansamblu Lemkovina ta podporu, jaką protiahom wielu roku udawała swojemu mężowi Jarosławowi Trochanowskomu, maestrowi, twórczy i długoletniemu kierownikowi ansamblu. Štefania Trochanowska, narodzona w 1951 roku w rodzinie Kaniu, wyseleni w akcji Wisła, od dekad angażuje się w kulturną i literaturną działalność. Z przyczyny nieprzysutności na podii nagrodu odobrał w jej imieniu Seweryjan Kosowski. Organizatorzy podkreślali, że jej praca i oddania przyniosły wymierny hosen czymś lemkiewskiej wspólnoty. Niżnośleska wojewoda Anna Żabska poklikała Rafała Szydłowskiego na stanowisko pełnomocnika niżnośleskiego wojewody do spraw nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. Zastąpił win na tym stanowisku Mariolu Apkowicz. Rafał Szydłowski od roku związany jest z Niżnośleskim Wojewódzkim Urzędem w Wrocławiu. Teper kieruje Departamentem Rozwitku i Terytorialnej Współpracy. Współpracował i z doteperyśnim pełnomocnikiem do spraw mniejszyn, odpowiadającym Maczeńczyma za realizację programu wspólnej i gromadzieńskiej integracji Romów w Polsce na rok 2021-2030 na obszary Niżnośleskiego województwa. Do zadań przedstawnika należy koordynować działania urzędowej administracji dla nacjonalnych i etnicznych mniejszyn, podpierać ochronę praw mniejszyn, przeciwdziałać dyskryminacji i współpracować z samourzędami i ze wspólnymi organizacjami. Doteperyśnia pełnomocniczka Mariola Apkowicz podziękowała przedstawnikom nacjonalnych i etnicznych mniejszyn, ze wspólnym organizacjom, samourzędom i instytucjom za współpracę. Podkreśliła znaczenie dialogu i wzajemnej poszany w budowaniu porozumienia. Pogratulowała też Rafałowi Szydłowskiemu, że objął funkcję i zadeklarowała podparcie i gotowość do dzielenia się swoim doświadczeniem na hosen wszystkich mniejszynowych wspólnoty. Sejmowa Komisja do Spraw Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn zgodnie przyjęła dezyderat, jaki toka dostępu do nauki kaszebskiego języka dla wszystkich szkolariów, które żyją na obszary, gdzie się ochosnuje, niezależnie od gromadzieństwa. O sprawie od dłuższego czasu beśledowano w kaszebskim środowisku, które starało się o zmianę teperyśnich pryncypiów. Komisja zwarnuła uwagę, że kaszebski język jest jedynym w Polsce regionalnym językiem, a jego ochrona i rozwitok wynikają tak samo z drżawnego prawa, jak i międzynarodowych zobowiązań. W przyjętym stanowisku podkreślono, że możliwości nauki regionalnego języka powinno ryszać przede wszystkim miejsce zamieszkania, a tak samo ochota jego poznawania, a nie gromadzieństwo szkolara. Członek komisji wskazali też na wspólne i edukacyjne argumenty. W ich opinii umożliwienie nauki kaszebskiego języka dzieciom cudzoziemców, którzy żyją na Kaszebach, może sprzyjać integracji z lokalną wspólnotą i podpierać zachowanie języka przez zwiększanie czasu jego osnowateliów. Komisja zaznaczyła też, że czasło szkolariów bez polskiego gromadzieństwa zainteresowanych nauką kaszebskiego jest teper niewielkie. Za to ewentualne poszerzenie dostępu do zajęć nie powinno sprzyczynić dodatkowych kosztów czy organizacyjnych problemów. W związku z tym parlamentarzyści zwrócili się do ministra edukacji o czerwową analizę obowiązujących przepisów i praktykę ich stosowania W obszarze realizowania nauki kaszebskiego języka przez szkolery, które mają polskiego romadziństwa.
0: To były nowiny Radia LMFM.

pozytywną wodę, czerwienny z mes, czerwienny z mes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w łukawach policja. Zbrosę swój mundier, zbrosę swój mundier. Zbrosę mundier, się jeśli barwa wraca na kończki.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku, a przed nami czwarta część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. W powitry unosił się ciężki, ołowiany mrak i trzeba przyznać, nami jakby ołowom tjażył ciły pejzaż. Do toho witer sik nemiłosierdni i podnosił fali, z których miesiacmy wystawał ponury bocan albo żurawel w beznadziejnych pozach ze złożonymi szyjami i dziubami. Probacz, besiuduju do Antypa. Ale co to za miejsce to ty twojej strony? To ty ponury Paryi, prydawlujuczy swoim smutkom. Powiedzmy, żyłby zeł den, dwa. To samo, szto popraszczaty się z życią. Antyp na to uśmiechnął się i to tak, jak uśmiechać się znawec na niedozrył uwagu sztubaka. Nie wstych jem, iżczyś widaty, de pered tym ozerom się schowamy, kole nasza najtyczanka usztoczyła się w wodi, a kin pomały iszą medże falamy, rozpyrskujuczy ich kopytamy w kroplistej dojcz. Dojechamy do korczmy i hyn peresiademy się na łódkę. Powił Antyp do wozaka, który z wysoka zdawał mi się podobnej do Neptuna pławajuczoho na koniach. Niedaleko, pred nami, wlók się jakysy selanin, kotroho woły tjahajuczy wis, prederly się pres taflu jak biły sfinksy. Lem dwa riady topol i chabzyny wkazuwale, że ichamy w stronu wytyczenoj drogi. W kińcy doichalizmy do stojaczoj samotni na neweliczkim znesieniu korczmy, w sinioch kotroj schoronyli się uszczyslenny woły i furmanky, żduczy spadł wody. Pit jej obdertyma na pił kamiennyma, na pił cechlastyma ścinamy, leżała cygańska rodyna, a przy wozach krutyli się kozy żydił. Kole nasze koni wyrwali się już na suchu zemlu, selanyn, który ichał pered nami, przystanął pered wizdą do korczmy, zyszał z woza, przystupił z inczym iszczy podilakom do naszych kony, kotry zapinyli się od zmuczenia i głęboko dychali. Ej, koniata! Zaczął win pokurjujuczy fajku. Nasz didycz tiżlem koniata trymat. Szto za bydla, totkin. Pochrebę raz, dwa kopytamy i już mało szto mne ostatni raz dychnę. Ot, byłaby iszczy z czetwertyna myli, duma te pociachnąłby? A no, Maksyme, powietrze cy pociachnuliby iszczy z czetwertynu mylkę, to ty koniata? Może by i pociachnuły, odpowiedział drugi selanyn Maksym, zakładajuczy rukę na zad swojego żupana. Naprawdę, nie piszłyby. Nie je jak woliky, sywy woliky, albo iszczy barnasty, to złoto. Ale precin sejkamy mistowym nie izdyty. Powiliby ciachneme poklane hmreme. Ba, prypny jeszcze kryła i to mało budę. Ot, na prymier taki panok jak tot. Win wkazał na menę. Smotr jaki bystry, a jaki trepetliwy, choćby korszun jakysyj. Korszun ne korszun, a znasz to za ptyczka? Ony nijak nie zważali na naszą prysutność prybesidi, jako i dalszych sliw my już nie czuli wstupujuczy do korczmy. Nie czuduj się,
zwernął się do mene Antyp. To celanyn już taki je. Win jak tot hord z początku pobrechuje na czużoho, a pak ne odstupuje od nioho. Win oracz na zariczu z naszego seła. Walko. Żyd zaprowadził nas do swojej alkowy, de mohlizme perezrity podorożni i tłumak, cyny najdy się w nim dajaka knyżka, albo żurnalek, żtoby nima podołki już podorożni trapezi pokry pyty dakus ducha. Mało sztone prolalizme krokodylaczych sles nad tym, że ciłkom zabyli zme włożyte len but jaku lechku lekturu i z żaliściu wzięli zme się za przypadkowo składenu w tłumak salamu, chrupotliwy rybny tistoczka i nasuwający się śmiło kawior. Kole człowiek zawede się na swoich nadijach, czy plat się w kińcy jakysych ostatnich seretkił. Ale nasz połudenok małoż to ne był prorwany jeszcze na początku. W jednym kuti sidył rozprysterty na żydiuskim bambetly obirwanec. Okrywał ho pełnotjaty płaszcz, a po profilu poznalizme, że to tot sam wtikacz, što sme ho wydili w olwiuskiej kawiarny, koli zariaczuwał sztosy mecze swoima towaryszamy. Był win zrujnowanym didyczom, ciłoho klucza seł, najlipszoj dominii, a teper proletaryją wtikajuczym po nepowodżyniu partyzantkę w litowskich lisach. Partyzant. Zhadwabił, zyszło mu na oblizny płaszcz, pit kozrzym czerweniła czornym sztofom dopasowana westka, jak unosył woszt polskiej kadry Rożbrun. Z lakierowanych mężczył ostała się lem sama gruba deheciowa pidoszwa. Na rukawach wyryzali się biły perediły, a striambo wirgali z plecz i kolin. Hołowu wkrywał stołoczeny kaszkiet, a w rukach trymał jedyne pradidowe naślidia. Na hajku przypominajuczu czorny postupkę pretkił i joho samoho. Spiczeła jak spit czornoj jaruchy smotryly krowożadne oczy, usta spaleny, lice stiachnene, a na nim jakby nemezis kisno się pryczy pyła, lakujuczy się pustyty stiła czornu duszu, żeby ne wtekła pered świtłom, ale jak mara budyła pereznaczena do czornych dijań. Baky, ożywlajuczy może kolysy damskie, duszeczkę zhybły, a rukasz to styskała persze horiaczo damskie paliczkę, szto pak na żuławach wywywała kosom medże harybaldystamy, szto rizała pit generałom bonżerom, a wo Francji pit woździom żore, a w kińce zamachnuła się nieudaczni w litowskich lisach, trymała teper na hajku, wykrykujuczy nią w powitry. Na dneska to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. W następnym odcinku poczujecie, jakie besidy iszły w żydiuskiej korczmi. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru Saltiri dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani za szlacha put, už spitiane wtiče. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gotowi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniu drogi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniem nianiu, żenę go tobi sen. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, szumyt jalecia.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tym lasis lem FM. Jachsy kin li bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akbike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiwski hołos w twoich rzy. Lem FM.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodne słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem Kiuski Hołos w twoich hyży.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Anna Horbel, ja już mam 89 rok. Sorok ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

0: co? Wróżę? No
1: brawo, brawo, brawo, tak jest!
0: Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka.
0: No panesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kubo!
0: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.